za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za dmytnią na klatce.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
1: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
0: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
0: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
3: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
0: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych. Najsłoneczniej dziś na południu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać burze, możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
5: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii, z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
4: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego ranki rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0, 6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
6: Oczywiście siebie na swoim korzyść nie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
4: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.

Dzień dobry, dzień dobry. Jest poniedziałek, 4 maja, godzina 7. Przed mikrofonem Maciej Serweta. Witam po weekendowo.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy 124 dzień roku. W kalendarzu obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, a także Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza i Piekarza. Nie zapomnijmy też o fanach sagi Gwiezdne Wojny. Też dzisiaj jest ich święto. Imieniny obchodzą m.in. Monika, Florian i Michał.

No to zaczynamy pierwszy tydzień maja. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach. Już za chwilę w naszym serwisie sprawdzimy, co ważnego dzieje się w naszym regionie. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Twoje

0: Rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu. Targi młodej sztuki wracają do Krakowa.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Pokaz walk, taniec dworski, warsztaty i historyczne rzemiosło. Tak zapowiada się rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu, organizowana przez Grupę Odtwórstwa Historycznego Persekula. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2026 roku w Parku 400-lecia i potrwa od godziny 12 do późnego wieczora. Majówka skierowana jest do uczestników w każdym wieku i ma na celu popularyzację historii od średniowiecza po czasy szlacheckie. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Przez cały dzień dostępne będą liczne stoiska tematyczne. Wśród nich znajdzie się arsenał z historyczną bronią, w tym egzemplarzami XVII-wiecznej broni czarnoprochowej, stanowisko skryby umożliwiające pisanie gęsim piórem i poznanie dawnych technik tworzenia dokumentów, a także tor łuczniczy i przestrzeń z historycznymi grami i zabawami. Na miejscu nie zabraknie również kuchni inspirowanej dawnymi wiekami.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Targi młodej sztuki wracają do Krakowa. Po 25 edycjach w całej Polsce targi młodej sztuki zakończą sezon powrotem do Krakowa. W dniach 9 i 10 maja zabytkowe wnętrza Pałacu Potockich wypełnią się pracami ponad 70 artystów z różnych części kraju. Wydarzenie, które narodziło się w Krakowie jako oddolna inicjatywa, konsekwentnie przełamuje dystans między twórcą a odbiorcą. Zamiast klasycznej formuły galerii, targi stawiają na bezpośredni kontakt z artystami i otwartość na każdego, niezależnie od doświadczenia czy budżetu. Oferta targów będzie bardzo różnorodna, od niewielkich form, takich jak ziny, naklejki czy plakaty, po bardziej zaawansowane realizacje, grafiki, obrazy i rzeźby. To przestrzeń zarówno dla kolekcjonerów, jak i osób szukających oryginalnych, artystycznych przedmiotów do domu czy na prezent. Istotą wydarzenia jest wspieranie młodych twórców i wyrównywanie ich szans na rynku sztuki. Targi promują artystów, którzy dopiero budują swoją rozpoznawalność, ale jednocześnie nie zabraknie również bardziej doświadczonych nazwisk. Targi młodej sztuki to okazja, by spotkać twórców, porozmawiać o ich pracy i zobaczyć, jak wygląda współczesna scena artystyczna z bliska.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Termometry wskazują 10 stopni Celsjusza, odczuwalne 12. Pełne słońce, wiatr lekki, wieje z prędkością 6 km na godzinę, zachmurzenie 3%, wilgotność powietrza 66%. Dzień się rozpoczyna bardzo pięknie.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Ciekawy jestem, jak tam Państwo przeżywacie powrót do pracy po długim weekendzie. U nas było dosyć ciężko dzisiaj, ale wracamy do grania i gramy specjalnie dla Państwa. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

No i to wszystko w tej godzinie. Już za chwilę serwis informacyjny z kraju i ze świata. Zapraszam do słuchania. Maciej Serweta.

0: jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec Wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
1: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
0: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
2: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
0: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Radzi dr Klara Królewiak-Deci z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
5: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
6: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
7: On było 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no. Dokładnie.
8: Powinien być częściej?
7: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
6: Nie byłoby kolejek.
7: Nie byłoby kolejek, no.
0: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Dziś bardzo ciepły dzień kolejny. Do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Chłodniej nad morzem od 13 do 15 stopni. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i może przelotnie padać.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PG Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z Asekoresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
10: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale
5: Myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
9: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Ciłasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
8: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tutaj on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
9: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie, był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta, wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
10: Słuchamy reklamy.
11: Widzieliście już, co w krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w krakowie.pl.
12: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
10: Po reklamie.
13: Hit dnia.

0: Jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Nie wiem jak Państwo, ale już jestem po dwóch kawach dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwo również zdążyli już wypić przynajmniej pierwszą kawę. A teraz czas na chwilę oddechu przy muzyce. W naszym radiu stawiamy na różnorakie brzmienia. Zostańcie z nami.

0: as a villain.
1: Po weekendzie, jak to w poniedziałek, wszystko w normie. Korki w mieście już się tworzą, więc życzymy wam cierpliwości na drogach. Ale może już maleją, może już wszyscy dojechali do pracy. Zobaczymy za chwilę. A już za moment sprawdzimy, co słychać w naszych lokalnych wiadomościach.

0: Programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Gastromiasto wraca nad Wisłę. Krakowski archipelag kultury, letnie mikroprojekty edukacyjne.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Gastromiasto Kraków ponownie zagości w przestrzeni miasta jako największy festiwal kulinarny w Polsce. W sezonie 2026 wydarzenie czterokrotnie pojawi się na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem, zamieniając nadrzeczne tereny w tętniące życiem kulinarne miasteczko. Festiwal przyciągnie tysiące odwiedzających i zaprezentuje starannie wyselekcjonowane koncepty gastronomiczne z całej Polski. Na miejscu pojawią się zarówno uznane restauracje, jak i autorskie projekty kulinarne, od kuchni regionalnej przez smaki Azji i Ameryki Łacińskiej, aż po nowoczesne interpretacje znanych potraw. Wieczorami festiwal zmieni swój charakter. Pojawi się silent disco, które stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Uczestnicy będą mogli bawić się przy muzyce w słuchawkach, bez zakłócania przestrzeni miejskiej w wyjątkowej atmosferze nad Wisłą. Więcej informacji można znaleźć na portalu kraków.pl.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Krakowski archipelag kultury. Letnie mikroprojekty edukacyjne. Do 8 maja trwa nabór do mikroprojektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Krakowskiego Archipelagu Kultury. Jest to propozycja dla osób działających w obszarze kultury i edukacji, które chcą realizować własne autorskie pomysły na warsztaty i działania twórcze z dofinansowaniem sięgającym 7,5 tysiąca złotych oraz wsparciem merytorycznym. Mikroprojekty mają formę otwartego konkursu skierowanego zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak i do niezależnych edukatorów czy animatorów. Warunkiem udziału jest przygotowanie pomysłu na działania wykorzystujące szeroko rozumiane dziedzictwo, nie tylko zabytki czy archiwa, ale także pamięć, relacje i praktyki kulturowe. Program skierowany jest do osób pracujących z różnymi grupami odbiorców w Krakowie, które chcą testować nowe metody pracy, rozwijać kompetencje i tworzyć angażujące działania edukacyjne. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 15 maja.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cowkrakowie.pl www.cowkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Na termometrach widzimy 17 stopni Celsjusza, odczuwalna może być 20. Idzie wiosna, pełną parą. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę. Zachmurzenie 12%, czyli jest akceptowalnie. Wilgotność powietrza 43%. Idzie wiosna i to pełną parą.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cowkrakowie.pl www.cowkrakowie.pl.

0: Mu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
1: Zestresowane jesteśmy, nie?
2: A ty?
1: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
2: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
3: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
0: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
4: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
0: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: To bohater i człowiek niezłomny.
0: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
6: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
7: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek. Rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
0: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę. Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze. I ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej Ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Burak.
9: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
8: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kost Kościuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałę C6-0, 6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6, 4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy kompety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
10: Słuchamy reklamy.
11: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
10: Po reklamie.
12: Dzień dobry, jest godzina 9. Witam wszystkich, którzy dopiero do nas dołączyli. Zaczynamy kolejną godzinę z muzyką i informacjami. Ja się nazywam Maciej Serweta. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Sytuacja na drogach powoli się stabilizuje, ale jak zwykle postoimy na rondzie Matecznego, rondzie Grzegórzeckim i rondzie Mogilskim. Tam musimy poczekać na cykl świateł przynajmniej dwa razy. W lotówki do Krakowa tutaj też możemy troszeczkę postać i tradycyjnie już przy wjeździe na lotnisko. Tymczasem zapraszamy na serwis lokalny.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. 1, 2, 3.

0: Rekordowy rowerowy maj 2026 w krakowskich szkołach i przedszkolach. Startup Poland przenosi się pod Wawel.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii rowerowego maja, największej inicjatywy w Polsce promującej aktywne dojazdy do szkół i przedszkoli. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartowała 4 maja i potrwa do 29 maja. To już 9. edycja akcji w Krakowie, która cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 145 placówek, 84 przedszkola i 61 szkół podstawowych. Kampania obejmuje blisko 40 tysięcy dzieci podzielonych na ponad 1800 grup i klas, a także nauczycieli oraz rodziców. Zasady są proste. Każdy uczeń, który dotrze do szkoły aktywnie, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejkę, a jego klasa i placówka zdobywają punkty. Rywalizacja odbywa się zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, a stawką jest tytuł najbardziej rowerowej szkoły lub przedszkola. Rowerowy maj to nie tylko zabawa i rywalizacja, ale przede wszystkim realna zmiana codziennych nawyków komunikacyjnych, zachęta do wybierania roweru jako środka transportu oraz budowania bezpieczniejszej, bardziej przyjaznej przestrzeni wokół szkół.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Startup Poland przenosi się pod Wawel. Kraków stał się nowym centrum polskiego ekosystemu startupowego. Fundacja Startup Poland zadecydowała o przeniesieniu swojej siedziby z Warszawy do stolicy Małopolski, otwierając tym samym nowy etap rozwoju innowacji w mieście pod Wawelem. Nowa przestrzeń działalności fundacji została zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnego dworca głównego PKP, który ma pełnić funkcję miejsca spotkań dla twórców technologii, inwestorów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Kraków ma dzięki temu pełnić rolę swoistej stacji początkowej dla projektów technologicznych, w tym rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, smart city czy deep tech. Przeniesienie fundacji do Krakowa nie jest jedynie zmianą adresu, ale elementem szerszej strategii wzmacniania roli miasta jako jednego z kluczowych ośrodków technologicznych w Polsce. Nowa lokalizacja ma sprzyjać integracji środowiska startupowego oraz ułatwiać współpracę między biznesem, administracją i nauką.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

dzisiaj swoje święto obchodzą miłośnicy Gwiezdnych Wojen, całej sagi Gwiezdnych Wojen. Myślę, że o tym porozmawiamy sobie troszeczkę więcej po południu. Natomiast ja bym chciał, żeby Państwo się zastanowili, jaką postacią z Gwiezdnych Wojen chcieliby być. Bo ja mam swojego faworyta.

poranek bez budzika powoli dobiega końca. Zapraszam na serwis krajowy, a tuż po nim obiecujemy Wam aż 240 minut nieprzerwanego, no a może z przerwą na serwisy informacyjne, grania.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
1: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
0: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
2: To myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
3: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. To wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
4: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
0: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
5: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi. Bardzo dużo słońca dziś na południu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie. Na termometrach do 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na Podkarpaciu i w centrum.
6: Słuchamy reklamy.
7: Widzieliście już, co w krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w krakowie.pl.
8: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć. Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. a może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
6: Po reklamie.
9: Hit dnia.

0: 240 minut grania bez gadania.
1: Let's get down to business.

0: Rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu. Targi młodej sztuki wracają do Krakowa.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Pokaz walk, taniec dworski, warsztaty i historyczne rzemiosło. Tak zapowiada się rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu, organizowana przez Grupę Odtwórstwa Historycznego Persekula. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2026 roku w Parku 400-lecia i potrwa od godziny 12 do późnego wieczora. Majówka skierowana jest do uczestników w każdym wieku i ma na celu popularyzację historii od średniowiecza po czasy szlacheckie. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Przez cały dzień dostępne będą liczne stoiska tematyczne. Wśród nich znajdzie się arsenał z historyczną bronią, w tym egzemplarzami XVII-wiecznej broni czarnoprochowej, stanowisko skryby umożliwiające pisanie gęsim piórem i poznanie dawnych technik tworzenia dokumentów, a także tor łuczniczy i przestrzeń z historycznymi grami i zabawami. Na miejscu nie zabraknie również kuchni inspirowanej dawnymi wiekami.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Targi Młodej Sztuki wracają do Krakowa. Po 25 edycjach w całej Polsce Targi Młodej Sztuki zakończą sezon powrotem do Krakowa. W dniach 9 i 10 maja zabytkowe wnętrza Pałacu Potockich wypełnią się pracami ponad 70 artystów z różnych części kraju. Wydarzenie, które narodziło się w Krakowie jako oddolna inicjatywa, konsekwentnie przełamuje dystans między twórcą a odbiorcą. Zamiast klasycznej formuły galerii, targi stawiają na bezpośredni kontakt z artystami i otwartość na każdego, niezależnie od doświadczenia czy budżetu. Oferta targów będzie bardzo różnorodna, od niewielkich form, takich jak ziny, naklejki czy plakaty, po bardziej zaawansowane realizacje, grafiki, obrazy i rzeźby. To przestrzeń zarówno dla kolekcjonerów, jak i osób szukających oryginalnych, artystycznych przedmiotów do domu czy na prezent. Istotą wydarzenia jest wspieranie młodych twórców i wyrównywanie ich szans na rynku sztuki. Targi promują artystów, którzy dopiero budują swoją rozpoznawalność, ale jednocześnie nie zabraknie również bardziej doświadczonych nazwisk. Targi Młodej Sztuki to okazja, by spotkać twórców, porozmawiać o ich pracy i zobaczyć, jak wygląda współczesna scena artystyczna z bliska.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Burze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu, wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, m.in. na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
2: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
3: Takie.
2: I tylko
4: w tym roku. Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
5: Dalej minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
6: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego. Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.

0: Gastromiasto wraca nad Wisłę. Krakowski archipelag kultury, letnie mikroprojekty edukacyjne.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Gastromiasto Kraków ponownie zagości w przestrzeni miasta jako największy festiwal kulinarny w Polsce. W sezonie 2026 wydarzenie czterokrotnie pojawi się na bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem, zamieniając nadrzeczne tereny w tętniące życiem kulinarne miasteczko. Festiwal przyciągnie tysiące odwiedzających i zaprezentuje starannie wyselekcjonowane koncepty gastronomiczne z całej Polski. Na miejscu pojawią się zarówno uznane restauracje, jak i autorskie projekty kulinarne, od kuchni regionalnej przez smaki Azji i Ameryki Łacińskiej, aż po nowoczesne interpretacje znanych potraw. Wieczorami festiwal zmieni swój charakter. Pojawi się silent disco, które stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Uczestnicy będą mogli bawić się przy muzyce w słuchawkach, bez zakłócania przestrzeni miejskiej w wyjątkowej atmosferze nad Wisłą. Więcej informacji można znaleźć na portalu kraków.pl.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Krakowski archipelag kultury. Letnie mikroprojekty edukacyjne. Do 8 maja trwa nabór do mikroprojektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Krakowskiego Archipelagu Kultury. Jest to propozycja dla osób działających w obszarze kultury i edukacji, które chcą realizować własne autorskie pomysły na warsztaty i działania twórcze z dofinansowaniem sięgającym 7,5 tysiąca złotych oraz wsparciem merytorycznym. Mikroprojekty mają formę otwartego konkursu skierowanego zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak i do niezależnych edukatorów czy animatorów. Warunkiem udziału jest przygotowanie pomysłu na działania wykorzystujące szeroko rozumiane dziedzictwo, nie tylko zabytki czy archiwa, ale także pamięć, relacje i praktyki kulturowe. Program skierowany jest do osób pracujących z różnymi grupami odbiorców w Krakowie, które chcą testować nowe metody pracy, rozwijać kompetencje i tworzyć angażujące działania edukacyjne. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 15 maja.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
3: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
4: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
3: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
4: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
3: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
5: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmie on sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
6: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
0: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
7: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
0: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. Dziś słonecznie i ciepło jeszcze na wschodzie, w centrum i na południu, ale na północy pogoda już się psuje, tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
8: Słuchamy reklamy.
9: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl. Widzieliście już, co w Krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w Krakowie.pl.
10: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
8: Po reklamie.
9: Hit dnia.

0: な。
1: Rekordowy rowerowy maj 2026 w krakowskich szkołach i przedszkolach. Startup Poland przenosi się pod Wawel.
2: Informacje Radia Famka.
1: Maciej Serweta, zapraszam. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii rowerowego maja, największej inicjatywy w Polsce promującej aktywne dojazdy do szkół i przedszkoli. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartowała 4 maja i potrwa do 29 maja. To już 9. edycja akcji w Krakowie, która cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 145 placówek, 84 przedszkola i 61 szkół podstawowych. Kampania obejmuje blisko 40 tysięcy dzieci podzielonych na ponad 1800 grup i klas, a także nauczycieli oraz rodziców. Zasady są proste. Każdy uczeń, który dotrze do szkoły aktywnie, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejkę, a jego klasa i placówka zdobywają punkty. Rywalizacja odbywa się zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, a stawką jest tytuł najbardziej rowerowej szkoły lub przedszkola. Rowerowy maj to nie tylko zabawa i rywalizacja, ale przede wszystkim realna zmiana codziennych nawyków komunikacyjnych, zachęta do wybierania roweru jako środka transportu oraz budowania bezpieczniejszej, bardziej przyjaznej przestrzeni wokół szkół.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Startup Poland przenosi się pod Wawel. Kraków stał się nowym centrum polskiego ekosystemu startupowego. Fundacja Startup Poland zadecydowała o przeniesieniu swojej siedziby z Warszawy do stolicy Małopolski, otwierając tym samym nowy etap rozwoju innowacji w mieście pod Wawelem. Nowa przestrzeń działalności fundacji została zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnego dworca głównego PKP, który ma pełnić funkcję miejsca spotkań dla twórców technologii, inwestorów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Kraków ma dzięki temu pełnić rolę swoistej stacji początkowej dla projektów technologicznych, w tym rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, smart city czy deep tech. Przeniesienie fundacji do Krakowa nie jest jedynie zmianą adresu, ale elementem szerszej strategii wzmacniania roli miasta jako jednego z kluczowych ośrodków technologicznych w Polsce. Nowa lokalizacja ma sprzyjać integracji środowiska startupowego oraz ułatwiać współpracę między biznesem, administracją i nauką.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
1: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni, tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
3: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księga Garnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce. Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na północy pogoda już się psuje, tam sporo chmur i przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.

Internet.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

0: Rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu. Targi młodej sztuki wracają do Krakowa.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Pokazy walk, taniec dworski, warsztaty i historyczne rzemiosło. Tak zapowiada się rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu, organizowana przez Grupę Odtwórstwa Historycznego Persekula. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2026 roku w Parku 400-lecia i potrwa od godziny 12 do późnego wieczora. Majówka skierowana jest do uczestników w każdym wieku i ma na celu popularyzację historii od średniowiecza po czasy szlacheckie. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Przez cały dzień dostępne będą liczne stoiska tematyczne. Wśród nich znajdzie się arsenał z historyczną bronią, w tym egzemplarzami XVII-wiecznej broni czarnoprochowej, stanowisko skryby umożliwiające pisanie gęsim piórem i poznanie dawnych technik tworzenia dokumentów, a także tor łuczniczy i przestrzeń z historycznymi grami i zabawami. Na miejscu nie zabraknie również kuchni inspirowanej dawnymi wiekami.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Targi młodej sztuki wracają do Krakowa. Po 25 edycjach w całej Polsce targi młodej sztuki zakończą sezon powrotem do Krakowa. W dniach 9 i 10 maja zabytkowe wnętrza Pałacu Potockich wypełnią się pracami ponad 70 artystów z różnych części kraju. Wydarzenie, które narodziło się w Krakowie jako oddolna inicjatywa, konsekwentnie przełamuje dystans między twórcą a odbiorcą. Zamiast klasycznej formuły galerii, targi stawiają na bezpośredni kontakt z artystami i otwartość na każdego, niezależnie od doświadczenia czy budżetu. Oferta targów będzie bardzo różnorodna, od niewielkich form, takich jak ziny, naklejki czy plakaty, po bardziej zaawansowane realizacje, grafiki, obrazy i rzeźby. To przestrzeń zarówno dla kolekcjonerów, jak i osób szukających oryginalnych, artystycznych przedmiotów do domu czy na prezent. Istotą wydarzenia jest wspieranie młodych twórców i wyrównywanie ich szans na rynku sztuki. Targi promują artystów, którzy dopiero budują swoją rozpoznawalność, ale jednocześnie nie zabraknie również bardziej doświadczonych nazwisk. Targi młodej sztuki to okazja, by spotkać twórców, porozmawiać o ich pracy i zobaczyć, jak wygląda współczesna scena artystyczna z bliska.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec Latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
0: Po reklamie

0: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł. 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł. 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata. Na północy i północnym zachodzie zmiana pogody, tam sporo chmur i przelotny deszcz i chłodniej, ale w pozostałych regionach jeszcze ciepło i słonecznie, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 27 na Mazowszu i Śląsku.

Witam serdecznie w popołudniowym paśmie Godziny Szczytu. Przed nami kilka godzin z najlepszą dawką muzyki. Ja się nazywam Maciej Serweta i zostanę z wami dzisiaj prawie aż do 18.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Tak jak powiedziałem rano, będziemy sobie troszeczkę mówić o Gwiezdnych Wojnach dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie część z Państwa wie, część nie, że pierwszy film powstał w 1977 roku, a więc Gwiezdne Wojny mają prawie 50 lat. Prawie pół wieku towarzyszą nam na ekranach kin, telewizorów i urządzeń mobilnych.

Jak się okazuje, Gwiezdne Wojny osiągnęły komercyjny sukces, zarabiając do końca 2019 roku prawie 10 miliardów dolarów. Aktualnie Gwiezdne Wojny zajmują drugie miejsce w rankingu najbardziej dochodowych serii filmowych. No właśnie, jestem ciekaw, co Państwo wolą. Gwiezdne Wojny, czy może Star Treka, albo jakiś inny serial science fiction.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Gastromiasto wraca nad Wisłę. Krakowski archipelag kultury, letnie mikroprojekty edukacyjne.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Gastromiasto Kraków ponownie zagości w przestrzeni miasta jako największy festiwal kulinarny w Polsce. W sezonie 2026 wydarzenie czterokrotnie pojawi się na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem, zamieniając nadrzeczne tereny w tętniące życiem kulinarne miasteczko. Festiwal przyciągnie tysiące odwiedzających i zaprezentuje starannie wyselekcjonowane koncepty gastronomiczne z całej Polski. Na miejscu pojawią się zarówno uznane restauracje, jak i autorskie projekty kulinarne, od kuchni regionalnej przez smaki Azji i Ameryki Łacińskiej, aż po nowoczesne interpretacje znanych potraw. Wieczorami festiwal zmieni swój charakter. Pojawi się silent disco, które stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Uczestnicy będą mogli bawić się przy muzyce w słuchawkach, bez zakłócania przestrzeni miejskiej w wyjątkowej atmosferze nad Wisłą. Więcej informacji można znaleźć na portalu kraków.pl.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Krakowski archipelag kultury. Letnie mikroprojekty edukacyjne. Do 8 maja trwa nabór do mikroprojektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Krakowskiego Archipelagu Kultury. Jest to propozycja dla osób działających w obszarze kultury i edukacji, które chcą realizować własne autorskie pomysły na warsztaty i działania twórcze z dofinansowaniem sięgającym 7,5 tysiąca złotych oraz wsparciem merytorycznym. Mikroprojekty mają formę otwartego konkursu skierowanego zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak i do niezależnych edukatorów czy animatorów. Warunkiem udziału jest przygotowanie pomysłu na działania wykorzystujące szeroko rozumiane dziedzictwo, nie tylko zabytki czy archiwa, ale także pamięć, relacje i praktyki kulturowe. Program skierowany jest do osób pracujących z różnymi grupami odbiorców w Krakowie, które chcą testować nowe metody pracy, rozwijać kompetencje i tworzyć angażujące działania edukacyjne. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 15 maja.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
0: Po reklamie.

No i jeszcze na koniec naszego wspólnego spotkania w tej godzinie jestem ciekaw, czy wiedzą Państwo, z jaką postacią z Gwiezdnych Wojen bym się utożsamił, chociażby z powodu fryzury.

0: Temu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce cen benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadnie, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. W większości regionów słonecznie i ciepło, pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie, tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
4: Już po godzinie 15. Poniedziałkowe popołudnie mija szybko, ale z naszą muzyką na pewno będzie przyjemniej. A jeżeli Państwo już typujecie, do jakiej postaci bym się upodobnił, to proszę napisać redakcja@fam.pl. Na pewno odpiszemy.
5: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

działamy dalej, a już za chwilę sprawdzimy, co nowego wydarzyło się w naszej okolicy, a może na naszym podwórku. Przed nami serwis lokalny. Bądźcie czujni.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: rekordowy rowerowy maj 2026 w krakowskich szkołach i przedszkolach. Startup Poland przenosi się pod Wawel.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii rowerowego Maja, największej inicjatywy w Polsce promującej aktywne dojazdy do szkół i przedszkoli. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartowała 4 maja i potrwa do 29 maja. To już 9. edycja akcji w Krakowie, która cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 145 placówek, 84 przedszkola i 61 szkół podstawowych. Kampania obejmuje blisko 40 tysięcy dzieci podzielonych na ponad 1800 grup i klas, a także nauczycieli oraz rodziców. Zasady są proste. Każdy uczeń, który dotrze do szkoły aktywnie, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejkę, a jego klasa i placówka zdobywają punkty. Rywalizacja odbywa się zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, a stawką jest tytuł najbardziej rowerowej szkoły lub przedszkola. Rowerowy maj to nie tylko zabawa i rywalizacja, ale przede wszystkim realna zmiana codziennych nawyków komunikacyjnych, zachęta do wybierania roweru jako środka transportu oraz budowania bezpieczniejszej, bardziej przyjaznej przestrzeni wokół szkół.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Startup Poland przenosi się pod Wawel. Kraków stał się nowym centrum polskiego ekosystemu startupowego. Fundacja Startup Poland zadecydowała o przeniesieniu swojej siedziby z Warszawy do stolicy Małopolski, otwierając tym samym nowy etap rozwoju innowacji w mieście pod Wawelem. Nowa przestrzeń działalności fundacji została zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnego dworca głównego PKP, który ma pełnić funkcję miejsca spotkań dla twórców technologii, inwestorów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Kraków ma dzięki temu pełnić rolę swoistej stacji początkowej dla projektów technologicznych, w tym rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, smart city czy deep tech. Przeniesienie fundacji do Krakowa nie jest jedynie zmianą adresu, ale elementem szerszej strategii wzmacniania roli miasta jako jednego z kluczowych ośrodków technologicznych w Polsce. Nowa lokalizacja ma sprzyjać integracji środowiska startupowego oraz ułatwiać współpracę między biznesem, administracją i nauką.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: One, two, three.

Chyba wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film, zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to, co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wówła. Nieważne, co o tobie pisze.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Termometry pokazują 27 stopni Celsjusza. To jest coś niebywałego. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę. Zachmurzenie 98%, a wilgotność powietrza 19%. No, ciekawie się ten maj rozpoczyna, ciekawie.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

Zbliżamy się do godziny 16, zamykamy laptopy, gasimy komputery i powoli udajemy się do domu. Kto oczywiście może o tej godzinie, to tak. Natomiast ja Wam dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam na serwis krajowy, po którym wrócimy do muzyki i do dalszej części audycji.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce cen benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadnie, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. W większości regionów słonecznie i ciepło, pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie, tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.

No i wybiła godzina 16. Witam w najbardziej gorącym momencie popołudnia. Nazywam się Maciej Serweta. Mamy jeszcze poniedziałek, 4 maja, a przed nami kolejne hity.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. No.

Godzina szczytu, a więc na drogach robi się tłoczno, no i gorąco, tak jak w pogodzie. Sprawdźmy zatem, gdzie sobie trochę postoimy. Wjazd na rondo matecznego, tutaj tradycyjnie będziemy musieli sobie troszeczkę postać. Zakopianka, tam także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wracamy do centrum. Konopnickiej, tutaj przed mostem, do mostu Grunwaldzkiego postoimy troszeczkę sobie. Następnie dalej Aleje Trzech Wieszczów i tu bliżej do centrum również należy uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście Armii Krajowej, Rondo Ofiar Katynia i dalej w stronę lotniska też sobie postoimy. Bądźcie cierpliwi, bądźcie cierpliwi.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu. Targi młodej sztuki wracają do Krakowa.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Pokaz walk, taniec dworski, warsztaty i historyczne rzemiosło. Tak zapowiada się rycersko-szlachecka majówka pod zamkiem w Wiśniczu, organizowana przez grupę odtwórstwa historycznego Persekula. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2026 roku w Parku 400-lecia i potrwa od godziny 12 do późnego wieczora. Majówka skierowana jest do uczestników w każdym wieku i ma na celu popularyzację historii od średniowiecza po czasy szlacheckie. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli nie tylko oglądać, ale i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Przez cały dzień dostępne będą liczne stoiska tematyczne. Wśród nich znajdzie się arsenał z historyczną bronią, w tym egzemplarzami XVII-wiecznej broni czarnoprochowej, stanowisko skryby umożliwiające pisanie gęsim piórem i poznanie dawnych technik tworzenia dokumentów, a także tor łuczniczy i przestrzeń z historycznymi grami i zabawami. Na miejscu nie zabraknie również kuchni inspirowanej dawnymi wiekami.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Targi Młodej Sztuki wracają do Krakowa. Po 25 edycjach w całej Polsce Targi Młodej Sztuki zakończą sezon powrotem do Krakowa. W dniach 9 i 10 maja zabytkowe wnętrza Pałacu Potockich wypełnią się pracami ponad 70 artystów z różnych części kraju. Wydarzenie, które narodziło się w Krakowie jako oddolna inicjatywa, konsekwentnie przełamuje dystans między twórcą a odbiorcą. Zamiast klasycznej formuły galerii, targi stawiają na bezpośredni kontakt z artystami i otwartość na każdego, niezależnie od doświadczenia czy budżetu. Oferta targów będzie bardzo różnorodna, od niewielkich form, takich jak ziny, naklejki czy plakaty, po bardziej zaawansowane realizacje, grafiki, obrazy i rzeźby. To przestrzeń zarówno dla kolekcjonerów, jak i osób szukających oryginalnych, artystycznych przedmiotów do domu czy na prezent. Istotą wydarzenia jest wspieranie młodych twórców i wyrównywanie ich szans na rynku sztuki. Targi promują artystów, którzy dopiero budują swoją rozpoznawalność, ale jednocześnie nie zabraknie również bardziej doświadczonych nazwisk. Targi Młodej Sztuki to okazja, by spotkać twórców, porozmawiać o ich pracy i zobaczyć, jak wygląda współczesna scena artystyczna z bliska.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Tu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Termometry wskazują 26 stopni Celsjusza, odczuwalna 25. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę. Zachmurzenie 93%, a wilgotność powietrza procentów 20.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć.net, krakowski dostawca internetu światłowo.

0: wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważnione egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
5: I już po 17:00 poniedziałek powoli dobiega końca, ale nasza antena nie zwalnia tempa.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Jak wygląda sytuacja na krakowskich drogach? Ano jak zawsze w poniedziałek o godzinie 17. W godzinach szczytu wjazdówki i główne arterie są mocno obciążone. Prosimy więc o cierpliwość i bezpieczną jazdę. Po prostu.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

No jakoś dojechaliśmy do końca tego dnia, pierwszego dnia po długim weekendzie. Za uwagę dziękuję, Maciej Serweta, i do usłyszenia.

0: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez

0: innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
1: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminów w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie trzy razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na trzy kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
5: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
4: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21. Real Sociedad.
0: We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

hip hop, dajcie tu hip hop. Trochę freestyle'u, trochę wiał. Bejiczne i niary, trochę miłości do muzyki, trochę nielegalu dla klasyki. Tak się często zaczynało, też trochę tak zaczynam. Small sauce, jakiś

könnt.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,